0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: La Besta prihaja.
1: Friš na Muska.
4: Muska!
5: Moje ime je David Amaro.
6: David Amaro.
5: To je komad perfekten za poletje.
6: Zbog te!